głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo próbuje nauczyć swojego chomika robić espresso, więc puszczamy Better od Halida, żeby w końcu poczuł, że życie może być po prostu lepsze bez kofeiny w klatce. W Radiu X-Vibe Halid Better dla Marka od kumpla.

znowu tu jesteś, więc najwyraźniej albo masz problem z bezsennością, albo twoje sumienie uznało noc za idealny czas na małe rozliczenia. A skoro już trafiliśmy na siebie w X-Vibe, to posłuchaj tego, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, chociaż był tylko komputerową symulacją z przerażającym zacięciem w głosie. A potem, w 1987 roku, ktoś włamał się do transmisji telewizyjnej w Chicago, żeby pokazać światu gościa w gumowej masce, który bełkotał coś o swoim bracie i o tym, że jest lepszy od reszty. Co do dziś pozostaje jedną z tych spraw, których nikt nie wyjaśnił, więc lepiej nie szukaj sensu, bo w tym bicie nie ma żadnego ukrytego dna. Za to 21 Pilots z Shy Away uderza prosto w czułe punkty twojego niepokoju, więc daj się ponieść w

Oto kolejna bezsenna noc w X-Vibe. I dobrze wiesz, że jeśli nie możesz spać, to znaczy, że świat wciąż próbuje cię czymś przestraszyć. Pamiętasz rok 1982, kiedy to na ekrany wszedł E.T. i wszyscy płakali nad gumowym kosmitą, podczas gdy prawdziwym horrorem była technologia tamtych czasów? Wtedy właśnie powstał pierwszy wirus komputerowy, napisany przez dzieciaka dla żartu, który zainfekował systemy Apple i rozprzestrzeniał się przez dyskietki jak plaga egipska w biurowcach. Ludzie wpadali w panikę, myśląc, że ich maszyny do pisania z ekranem nagle zyskały świadomość, a to był tylko głupi wierszyk wyświetlający się na monitorach. Totalny absurd w rytm cyfrowego chaosu, więc teraz Kombi i ich nasze rendezvous w X-Vibe.

roku 1982 ekipa od filmu E.T. użyła prawdziwych wnętrzności z rzeźni, żeby postać kosmity miała ten swój specyficzny, mokry dźwięk przy każdym ruchu. To tazdy obłęd, bo nikt nie lubi zapachu padliny w studiu. Ale Nightmarek w X-Vibe karmi cię takimi smaczkami. Teraz Sira oraz Ferik z utworem Creep wibrują dla ciebie w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Tylko ja.
1: Wiesz, świat jest dziwniejszym miejscem niż myślisz, zwłaszcza gdy spojrzysz na rok 2004, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł stworzenia filmu o wężach w samolocie, a Samuel L. Jackson podpisał kontrakt tylko dlatego, że tytuł brzmiał tak absurdalnie, że nie mógł się powstrzymać. Co w sumie idealnie podsumowuje kondycję ówczesnej popkultury, gdzie liczyło się tylko to, żeby w trailerze było głośno i głupio. Zupełnie jak w życiu, kiedy pędzisz przed siebie nie patrząc na znaki ostrzegawcze, a potem lądujesz w samym środku chaosu, w którym jedynym rozsądnym wyjściem jest podkręcenie głośności, żeby zagłuszyć własne myśli. Więc niech ten beat w X-Vibe po prostu wciągnie cię w swoje sidła, bo teraz Rihanna i jej S&M dla wszystkich, którzy lubią, gdy w X-Vibe robi się odrobinę niebezpiecznie.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Mokotowa wyśledził, że to, jak ostatnio spojrzałaś na niego w windzie, to ewidentny dowód na spisek przeciwko jego egzystencji. Więc puszczamy Feelings Don't Lie, bo w końcu uczucia nie kłamią, nawet jeśli wyobraźnia znowu robi ci z mózgu sieczkę. W Radiu X Vibe leci Offenbach i Salem Illese z tym Feelings Don't Lie, puszczone w świat dla Marka od Marka, co byś wreszcie przestała szukać drugiego dna w zwykłym mrugnięciu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku pewni Niemcy nagrali hit, używając taniego klawisza za drobne, tworząc totalny obłęd, który brzmi jak awaria lodówki, ale świat oszalał na punkcie tego prostego bitu. Więc teraz posłuchaj, jak formacja nieżywych schabów robi z tego klasyk. Oto Da Da Da w wersji dla Ciebie.

0: like your beard.
1: X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Właśnie wybiła godzina duchów, a ty siedzisz w tym letargu, zastanawiając się, czy kawa jeszcze działa, czy to już serce odmawia posłuszeństwa. W X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy w sieci zadebiutował projekt o nazwie Projekt 99? Szaleniec postanowił wrzucać do sieci zdjęcia swoich wszystkich posiłków przez rok. Niby nic, ale widok gnijącej kanapki z tuńczykiem po 3 miesiącach na ścianie pokoju to czysty obłęd, wyprzedzający erę instagramowego lansu o dekadę. Ludzie patrzyli, jak jedzenie zamienia się w życie własne, a ty pewnie ledwo pamiętasz, co jadłeś wczoraj wieczorem. To był początek końca naszej higieny cyfrowej i żywieniowej. Teraz Kit Kadi i jego Day Night.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do domu, bo tam przynajmniej nikt nie pyta, czy w końcu naprawi ten zlew. To trochę smutne, ale przynajmniej szczere, więc niech ten Firestone faktycznie rozpali w tobie jakąś iskrę, a nie tylko wypali resztki nadziei na normalny weekend w Radiu X. Vibe, Kaigo i Konrad Sewell, Firestone. Dla Marka i od nocnego nastroju.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Witaj w mroku, gdzie nawet cienie mają dość słuchania własnych kroków. Pamiętasz rok 1987, kiedy świat oszalał na punkcie Maxa Headrooma? Ten niby komputerowy prezenter z pikselowatą twarzą był w rzeczywistości aktorem w gumowej masce i sporej ilości wazeliny na policzkach. Ludzie wierzyli w cyfrową rewolucję, podczas gdy za kulisami ktoś po prostu pociągał za sznurki w absurdalnym kostiumie. To idealny przykład, jak łatwo wmówić światu przyszłość, karmiąc go tanią iluzją w rytm elektronicznego bitu. Teraz w X-Vibe czas na pożegnanie z rzeczywistością, bo oto Kummer oraz Fred Rabe serwują Der letzte Song, Alles wird gut, płynąc prosto w twoje nocne głośniki.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

za oknem znowu miasto zdycha z nudów, a ty siedzisz w tym wszystkim jak szczur w laboratorium. Więc posłuchaj o roku 1996, kiedy to ekipa od filmu Toy Story wpadła na genialny pomysł, żeby każdy plastikowy dzieciak w animacji miał w oczach prawdziwą pustkę, bo technologia nie pozwalała na ludzkie spojrzenie. Co wyszło tak przerażająco, że do dziś niektórzy mają traumę podczas zabawy pluszakami. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy te dziwne klimaty, bo niby fajna bajka, a w sumie to cyfrowy koszmar, przy którym blednie każdy horror klasy B. A teraz raz, dwa, trzy i w Wielkim Mieście. Niech ten rytm rozleje się po betonowych blokach w X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w amerykańskich kinach instalować urządzenia emitujące zapachy pasujące do filmu. Co skończyło się tak, że widzowie rzygali w foterach przez smród zgniłego mięsa. Więc jeśli czujesz w X-Vibe coś dziwnego, to tylko twój mózg płata ci figle. A teraz DJ Snake i Justin Bieber z Let Me Love You w klimacie X-Vibe.

0: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.
1: Y'all need to get ready to hear.

Znowu tu jesteś i nie udawaj zdziwionego, bo obaj wiemy, że sen to tylko strata czasu wymyślona przez producentów materacy. A skoro już tkwisz w tym całodobowym obłędzie, to posłuchaj o roku 1986, kiedy to ekipa z Pixara nie robiła jeszcze uroczych rybek, tylko zajmowała się komputerem za $120,000, który służył głównie do wizualizacji wnętrzności. A świat oszalał na punkcie pierwszej krótkometrażówki o lampce, która była tak przerażająco nowoczesna, że ludzie w kinach czuli się jakby patrzyli w otchłań, choć to tylko kawałek metalu z żarówką. Więc wyobraź sobie ten absurdalny niepokój, gdy technologia zaczęła żyć własnym życiem. A teraz ten bit niesie się w Exwasp, gdzie Akon właśnie przypomina, że czas płynie.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do domu, bo tam przynajmniej nikt nie pyta, czy w końcu naprawi ten zlew. To trochę smutne, ale przynajmniej szczere, więc niech ten Firestone faktycznie rozpali w tobie jakąś iskrę, a nie tylko wypali resztki nadziei na normalny weekend w Radiu X. Vibe, Kaigo i Konrad Sewell, Firestone. Dla Marka i od nocnego nastroju.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci wyjawić sens istnienia. A przecież wszyscy wiemy, że jedyne co tam znajdziesz, to cyfrowy kurz i zmęczenie oczu. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a tymczasem ekipa z filmu Blair Witch Project wkręciła wszystkim, że ich tania amatorka to prawdziwe nagranie zaginionych studentów, co było tak genialnym oszustwem, że nawet najbardziej sceptyczni kolesie w kinach szeptali po kątach o klątwach. To czysty obłęd, jak łatwo łykamy takie brednie, gdy tylko światło zgaśnie. Teraz czas na klimat równie gęsty co tamten las. Budka suflera i martwe morze w X-Vibe.

zegar tyka, a ty nadal nie śpisz, więc pewnie zastanawiasz się, dlaczego świat jest tak dziwnie skonstruowany. Podobnie jak losy filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie twórcy użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie, a teraz połowa obsady nie żyje, co tworzy idealny klimat pod koniec tego nocnego spotkania w X-Vibe, gdzie każdy bit wydaje się nieco podejrzany, a rzeczywistość smakuje jak przeterminowane chipsy, więc lepiej nie szukać w tym głębszego sensu, tylko płynąc z prądem w stronę świtu, bo w końcu pościg za szczęściem to tylko kolejna noc na miraż, o czym śpiewają Kid Cudi, MGMT oraz Ratatat w Pursuit of Happiness. Niech ten kawałek poprowadzi cię w nieznane, w X-Vibe.

0: Room spin. Room spin. Bat. Zooey. Wait. Oh, fuck. Oh, my God. Why did I drink so much and smoke so much?
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.

Marek z Rudy Śląskiej pisze do swojej dziewczyny Magdy, że puszcza jej ten kawałek, bo skoro tytuł Wulewu oznacza czy chcesz, to w końcu po 3 latach wypadałoby zapytać, czy wreszcie zgodzi się na wspólne złożenie tej szafy z Ikei, która od stycznia leży w przedpokoju i blokuje przejście do kuchni. A ten utwór, The Flirts, to idealne tło dla tak kluczowego momentu w ich związku. Więc leci to dla Magdy od Marka w Radiu X Vibe.

0: takie.
1: My się deklinujemy. W Radiu X-Vibe gramy co chcemy.
2: Kaśka! Kaśka!
3: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
2: Może pani poprosić Kaśkę?
3: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
2: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: chyba ich troje.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To była Kylie Minogue i Padam Padam w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kylie zaczynała jako aktorka w operze mydlanej, zanim na dobre weszła w muzykę? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Britney Spears i Pharrell Williams. Zostań w radiu X-Vibe.

mine brzmiało tak zawłaszczająco, że aż musiałem sprawdzić, czy nie ukradłaś mi portfela. Teraz straight up, czyli prawda prosto w oczy, bo kłamstwa już wystarczy. Radio X.

0: Studybit.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
2: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Skończyły ci się łzy po No Tears Left to Cry? Spokojnie, zaraz wpadnie I'm Your Man, żebyś mógł zacząć płakać od nowa. Tym razem z

to była Ceilings od Lizzie McAlpine w X-Vibe. Czy wiesz, że Lizzie napisała ten tekst w zaledwie 10 minut? Następne hity dla pokolenia X, a za moment Elton John. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Zofia z Gliwic tutaj, młoda, właśnie skończyła 16 i robi mi w domu totalny rozgardiasz, więc muszę ją jakoś uciszyć. Puść jej szybko Ex Ambassadors i utwór Renegades, żeby chociaż na chwilę był spokój w

The show goes on. No bo najwyraźniej ktoś uznał, że ta męczarnia musi trwać. Teraz all over the world. Rozsiewia ten chaos po całym globie. No i po co nam to było? Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 tygodnie temu wymusił mi pierwszeństwo na rondzie tak skutecznie, że do dzisiaj czuję ten zapach palonych klocków hamulcowych. Więc żebyś w końcu trochę ożywił ten swój monotonny styl jazdy, w radiu X-Vibe leci Spice Girls i Spice Up Your Life w dedykacji od Marka dla mistrza kierownicy z ronda.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

To była Nena Cherry i Woman w X-Vibe. Wiedziałeś, że Neneh urodziła się w rodzinie muzyków, a jej ojczymem był legendarny jazzman Don Cherry. To tylko następne hity dla pokolenia X, które zaraz rozkręci duet Rihanna i Calvin Harris. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

To był Young Folks od Peter Bjorn & John w X5. Czy wiesz, że ten chwytliwy gwizd nagrali w studio zupełnie przypadkiem, bo nie mieli pomysłu na linię melodyczną? Oto następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Sandra. Zostań w radiu X.

0: X-Vibe. PiS w Shoutboxie. Na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Sorry, mamy taki klimat.
2: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your
1: Boże, Bogu miła stłuszcza tutaj. Ledwo ogarnęłam dzieciaki na treningu. Więc puść mi proszę Dark Horse od Katy Perry, Dizzy J, bo oszaleję w tym radiu X-Vibe.

Skoro I'm on fire już cię lekko przypiekło, czas na unforgettable, żebyś przynajmniej zapamiętał, jak bardzo nieudany był ten twój ostatni podryw. Radio X.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

dostałeś green light, żeby wreszcie ruszyć z tej kanapy. A teraz I'm so excited. Serio? Nie wiedziałem, że wyjście do kuchni po piwo to taki wielki życiowy sukces. Radio X Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez

To był Blender formacji 5 Seconds of Summer w X-Vibe. Wiedziałeś, że perkusista tego zespołu, Ashton, jako dziecko bał się klaunów tak bardzo, że musiał wychodzić z cyrku? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci zaraz Miley Cyrus. Zostań z radiem X-Vibe.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Marek z Mokotowa przysyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć sobie, że te wszystkie przypadkowe telefony do byłych po 3 rano to nie jest szukanie miłości, tylko po prostu X's and O's w najbardziej dosłownym i bolesnym wydaniu. Więc leci L. King z tym numerem specjalnie dla niego w Radiu X Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

najpierw Fancy, a potem I Want You Back, czyli klasyczna historia o tym, jak wydałaś wszystkie pieniądze na głupoty, a teraz błagasz o powrót do wspólnego konta. Życie jest brutalne, ale przynajmniej masz gust. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: Jezu, Pelagia z Pścimia tutaj ledwo żyje po tym całym dniu. Dajcie mi coś na rozbudzenie. Może California Girls od Katy Perry, Snoop Dogg. Bo tylko to mnie jeszcze uratuje w tym Radio X Vibe.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Stanford cover zespołu Suga Babes w X-Vibe. Wiedziałeś, że nazwa grupy wzięła się z błędu przy wypiekaniu ciastek? A teraz lecą następne hity dla pokolenia X. Szykuj się na kaskadę. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Radomia napisał do szefa wiadomość z poprawką, że zamiast o spotkanie prosi o spocenie, co wyszło tak niezręcznie, że teraz obaj udają, że nie widzieli tej propozycji. Więc na rozładowanie atmosfery w radiu X-Vibe leci Kernkraft 400 od Zombie Nation, czyli coś dla Marka, żeby w końcu spocił się przy pracy, a nie przy pisaniu do szefa.

to było Make You Mine od Madison Beer w X-Vibe. Wiedziałeś, że Madison zaczynała od coverów na YouTube, które wypatrzył sam Justin Bieber? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Genesis. Zostań z radiem.

0: skoro antidote nie pomogło na twoje życiowe dramaty, to może chociaż Watch Lokinat sprawi, że przestaniesz się tak gapić w ten telefon. Wyjdź do ludzi. To jest Radio X Vibe.
1: They're looking at you.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Skoro Mr. Right Now okazał się totalną pomyłką, czas uciekać tam, gdzie chociaż drinki mają sens. Pora na Acapulco Nights ZX Edit Remastered 2021, zanim znowu zaczniesz dzwonić do byłej. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: to był Cover Me in Sunshine od Pink i Willow Sage Heart w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pink naprawdę nazywa się Alessia Moore i na początku kariery wcale nie chciała śpiewać popu? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wchodzi Mario. Zostań w radiu X-Vibe.
1: You're ready for me.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Siedzę w tym Olsztynie. Miałem sprzątać garaż, ale no wiesz, totalnie mi się nie chce. Więc Brian z tej strony prosi o Last Night od Triestes i Morgan Wallen, bo to jedyne, co mnie tu jeszcze trzyma w radiu i

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

don't matter. I wszystko wisi ci jak stary kalendarz. Bo za chwilę wpadnie flash in the night i oślepi cię szybciej niż mandat od drogówki. Totalny obłęd w radio X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Słowackiego, który dedykuje ten numer sąsiadowi z dołu, bo skoro on tak bardzo lubi hałasować wiertarką w każdą niedzielę, to w języku portugalskim Mask que nada oznacza przecież nic innego jak tylko moje wieczne nic nie robienie. Więc niech chociaż posłucha sobie tego rytmu, gdy w radiu XX Vibe leci Sergio Mendes oraz Black Eyed Peas z utworem Mask que nada dla sąsiada Marka.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Pocket Full of Sunshine, Natasha Bedingfield w X-Vibe. Wiedziałeś, że Natasha napisała ten hit, żeby podnieść się na duchu po tym, jak wyrzucili ją z wytwórni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Shakira i Wyclef Jean. Zostań z radiem X-Vibe. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Break Your Heart w wykonaniu Tayo Cruz i Ludacrisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ludacris ma własną linię koniaku? To tyle o nich. Teraz wskakują następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Amanda Lear. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, Marek z Piasieczna napisał do nas przejmującą wiadomość, bo jego dziewczyna wciąż pyta, czy ma jej miłość. A przecież to jasne, że ona po prostu chce odzyskać tę pożyczoną w zeszłym roku kasetę VHS z nagraniem z komunii, bo w tekście chodzi o zwrot mienia osobistego, a nie o żadne uczucia. W radiu X-Vibe leci teraz Kaffwerhäuser Remix, kawałek If You Had My Love, który dedykuję dla Agnieszki od Marka. Niech w końcu odda to wideo, bo ta sprawa ciągnie się już za

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Najpierw wolisz patrzeć na Bilder von Dir, a potem nagle masz ochotę break free i uciec od tego wspomnienia. Typowe. Znowu próbujesz zerwać z przeszłością, której nawet nie pamiętasz. Radio X-Vibe.

0: Sweet Dreams to niby słodkie marzenia, ale po tym, co zaraz usłyszysz, będziesz potrzebował egzorcysty, nie poduszki. Czas na hyper, hyper i totalny pobłęd. Radio X-Vibe.
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Hyper, hyper.

0: Бой-бой!
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
2: Zrób to, albo nie.
3: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

To był Wunder, czyli iLiva i Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Apache, zanim zaczął rapować, grał zawodowo w piłkę nożną? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Vertical Horizon. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wciąż wracającego maila o rzekomej wygranej w loterii, który ląduje u niego w skrzynce częściej niż rachunki za prąd. Więc dedykuje mu utwór Jar of Hearts od Christina Perry, bo ten słoik pełen serc to chyba jedyne, co faktycznie mógłbym tam znaleźć zamiast obiecanej gotówki. A w radiu XY Vibe właśnie wybrzmiał ten kawałek dla natrętnego spamera od Marka.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

Skoro po Take Me to Church wciąż nie masz oświecenia, to może Alane wyleczy cię z tego religijnego uniesienia, przynajmniej w rytmie, bo na zbawienie nie licz. Radio X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Słowackiego, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej intensywne tupanie w rytm muzyki to jedyny sposób, żeby wreszcie nauczyć się tańczyć w czasie ciszy nocnej. Więc w radiu X-Vibe leci Bailando zespołu Paradiso. Od Marka dla sąsiada. Niech wam się dobrze tupie do rana.

0: Alexa, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Motor.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Empire State of Mind w wykonaniu Jay-Z i Alicia Keys. To było w X-Vibe. Jay-Z kiedyś sprzedawał płyty z bagażnika auta, co pokazuje, że nawet miliarderzy zaczynali od podstaw. A to następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Lenny Kravitz, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Piosenka księżycowa w wykonaniu Anity Lipnickiej zawsze sprawia, że człowiekowi miękną nogi. Choć przyznaję, że ten księżycowy klimat bywa równie nieprzewidywalny, co technologia z 1984 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał pierwszy model telefonu komórkowego, ważący prawie kilogram, co czyniło z niego bardziej narzędzie do samoobrony niż urządzenie do swobodnych pogaduszek. Na szczęście dzisiaj nikt nie musi dźwigać cegły, żeby poczuć się cennym. Zwłaszcza gdy w Raviu X-Vibe zmieniamy nastrój na nieco bardziej błyszczący i kosztowny. Skoro już wylecieliśmy w kosmos, to teraz lądujemy prosto w jubilerskim skarbcu, bez zbędnego patosu. Teraz Rihanna i Diamonds w Raviu X-Vibe. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Posłuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 5 latach naprawiła ten cieknący kran w kuchni. I wreszcie ten kiedyś nastał tak szybko, że aż nie wierzy. Totalny obłęd, że Szania już wtedy wiedziała o hydraulicznych problemach Marka. Co za wizjonerka. A teraz w Radiu X-Vibe Szania Twain. Thank you baby for making someday come so soon. Dla Marka od jego żony.

10 baz w utworze Połałeca był tak głęboki, że prawie przestawił mi meble w pokoju. A przecież w 1996 roku, kiedy świat zachłysnął się pierwszymi domowymi nagrywarkami płyt, nikt nawet nie marzył o tak czystym brzmieniu. Wtedy człowiek cieszył się, że płyta nie przeskakuje przy byle wstrząsie. A dziś wszystko brzmi jak krystaliczna perfekcja, co w sumie bywa nudne. Więc przygotuj się na totalny powrót do korzeni, bo teraz No Doubt i Running w X-Vibe.

To był Good Time od Electric Hearts, Jeli i Robiego Rosena w X-Vibe. Wiedziałeś, że Robi Rosen zaczynał swoją karierę w amerykańskim Idol, zanim zajął się produkcją? To tyle. Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Saint, The Palm Tree Boy i Masafi. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Krzysztof Krawczak i Goran Bregowicz udowodnili właśnie, że męska przyjaźń najlepiej smakuje w oparach bałkańskiego absurdu. Choć przyznasz, że słuchanie tego w kółko grozi niekontrolowanym tańcem na stole. Skoro mowa o nietypowych sprawach, w 1998 roku świat oszalał na punkcie pierwszej części gry Half-Life, która na zawsze zmieniła sposób, w jaki patrzymy na piksele i nudę. Podobnie jak tamta technologia, zazdrość bywa destrukcyjna, a czasem po prostu głupia, co świetnie punktuje Nick Jonas w swoim numerze. Zamiast więc analizować cudze życie, lepiej zanurzyć się w ten chłodny wieczór w Radiu X-Vibe, bo przed nami już tylko szczera muzyczna spowiedź, więc teraz Nick Jonas i Jealous w Radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

właśnie przebrzmiało Nothing Matters, a ty pewnie zastanawiasz się, czy to jeszcze rok, czy już teatr jednego aktora w wersji vintage. W 2002 roku świat oszalał na punkcie powrotu disco, choć mało kto przyzna się do tego bez zażenowania po kilku głębszych. Skoro już jesteśmy przy parkietowych dramatach i błyskotkach, które nie mają żadnego sensu, czas sprawdzić, czy twoje nogi nadal potrafią współpracować z resztą ciała. Więc teraz Alcazar i Crying at the Discotheque w VIX Vibe.

To był Rockabye od Clean Bandits, Shona Paula i Anne-Marie w X-Vibe. Wiedziałeś, że Anne-Marie jest mistrzynią karate i zdobyła 3 złote medale na Mistrzostwach Świata? Puszczamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz usłyszysz Spandau Ballet. Zostań z Radiem

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

love you gone.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Sylwia Grześciaki i jej księżniczka przypomniały mi, że bycie w koronie wymaga sporo cierpliwości. A skoro o cierpliwości mowa, to w 1997 roku powstała pierwsza wersja odtwarzacza MP3, która mieściła zaledwie 10 utworów, co było absolutnym szczytem technologicznego luksusu tamtych czasów. Dziś mamy w kieszeniach tysiące piosenek, ale nadal brakuje nam czasu, żeby po prostu przestać gadać i ruszyć na parkiet. Więc zamiast analizować stan posiadania, lepiej daj się ponieść, bo zaraz wjedzie coś, co zmusi do ruchu nawet najbardziej opornych. A w Radiu X Vibe nie ma miejsca na stanie w miejscu. Dlatego teraz Walk the Moon i Shut Up and Bounce w Radiu X Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej byłej, bo po tym jak zjadła mu cały zapas mrożonych pierogów, faktycznie wszystko zostało już zjedzone i nie ma co więcej dodawać. A teraz w Radiu X Vibe Baren Naked Ladies, Tom Lord Alch, It's All Been Done dla byłej dziewczyny od Marka.

Billie Eilish właśnie skończyła swój dość dosadny lunch, a ty pewnie wciąż trawisz to wszystko, próbując zrozumieć współczesne emocje. W 1984 roku świat był prostszy, bo wystarczyło mieć kolorową marynarkę i syntezator od i zostać bożyszczem tłumów, co udowadnia nam dzisiaj brytyjski duet Wang Chung i ich nieśmiertelny hymn o parkietowych dniach, który zaraz przypomni ci, jak wyglądała prawdziwa beztroska, bez konieczności robienia sobie zdjęć z jedzeniem. Więc przygotuj się na totalny powrót do przeszłości, bo teraz Wang Chung i Dancehall Days w X-Vibe.

To była Rachel Platten i jej Fight Song w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rachel napisała ten tekst, gdy sama potrzebowała kopa do działania? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Paul Van Dyk i Rhea Garvey. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Marek Grechuta i jego korowód to definicja poetyckiego niepokoju, który zawsze brzmi jak próba zrozumienia świata po trzeciej kawie. Skoro jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, pamiętaj, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka zwanego Tamagotchi, co dowodzi, że ludzkość zawsze miała problem z utrzymaniem przy życiu czegokolwiek, nawet pikseli. Może to właśnie dlatego potrzebujesz teraz czegoś lekkiego, co nie wymaga karmienia ani głębokich przemyśleń o sensie istnienia. Zostawmy więc ten egzystencjalny korowód za sobą i przejdźmy do bardziej przyziemnych spraw, bo w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na zdecydowanie mniej zobowiązujący. Teraz Jonas Brothers i Sucker w Radiu X-Vibe.

you. Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi, bo wreszcie po 2 latach udało mu się przejąć kontrolę nad osiedlowym śmietnikiem. I teraz to on rządzi segregacją śmieci w całej okolicy. A teraz w radiu X-Vibe, Jay-Z, Rihanna, Kanye West, Run This Town. Dla sąsiada od Marka.

0: Kosa.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Po tym ciężkim jak ołów kawałku Disturbed czuję się, jakby ktoś wyłączył światło w całym mieście. A przecież w 1996 roku w Japonii wymyślono Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który absorbował uwagę bardziej niż jakiekolwiek realne relacje międzyludzkie, co jest idealnym wstępem do ucieczki przed rzeczywistością. Bo skoro masz już dość ciszy, to czas na siostry, które wiedzą, jak spacerować z upiorami. Więc teraz Tegan and Sara oraz Walking with a Ghost w X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Hey,

był Closer od F i Kim Ram w X-Vibe. Czy wiesz, że Chris de Burgh naprawdę nazywa się Christopher Davison, a jego ojciec był pułkownikiem brytyjskiej armii? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę usłyszysz właśnie jego. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Kłaniam się nisko w pas. Wybiła godzina 22, wtorkowy wieczór, a więc czas rozpocząć audycję Old and Gold. Tylko i wyłącznie w Radiu X-Vibe, moi drodzy. Dzisiaj na tapet rzucam rok 1985 i będzie to już trzecia półeczka z piosenkami z tego rocznika. A zanim oczywiście usłyszycie pierwszą propozycję muzyczną, która została wybrana pieczołowicie przez magazyn Billboard, a dokładnie Billboard Hot 100, bo tak się nazywa cała lista, która prezentuje właśnie takież cudowne, wspaniałe piosenki na swojej liście, pragnę Was zaprosić oczywiście do odwiedzenia, do bliższego zapoznania się z naszą stroną internetową. W pierwszej kolejności, poza kolejnością oczywiście, na głównej naszej stronie znajduje się kącik marudzenia. Jest to miejsce, gdzie możecie wymieniać się swoimi myślami, czy ewentualnie komentarzami na temat wybranych piosenek, czy prezentowanych piosenek, bądź ewentualnie nawet możemy wdać się w kulturalną dyskusję, pomijając wszelkiego rodzaju wulgaryzmy, bo jesteśmy ludźmi na poziomie słuchającymi dobrego polskiego radia w polskim internecie i nie tylko. Następna kwestia, następna zakładka, na którą pragnę zwrócić uwagę, to ramówka. Tutaj znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje na temat naszych prowadzonych przez wszystkich audycje. I tak właśnie zaczynając od poniedziałku Play of Beats, godzina 20 do 22, Adrian Falatyn prezentuje właśnie tę audycję dla Was. We wtorek niezmiennie Old and Gold, środa, tutaj spokojnie dajemy Wam troszeczkę odetchnąć, aby w czwartek z mocnym przytupnięciem posłuchać audycji Rokowa Propagacja w wykonaniu oczywiście Marcina i ta audycja zaczyna się od godziny 21 do 22.30. W piątek również Marcin pokazuje swoje drugie oblicze, Funky House, audycja od godziny 22 do 23, gdzie tanecznym krokiem wstępujemy w weekend, moi drodzy. W sobotę od godziny 23 do północy, przepraszam Was bardzo, ale się zagalopowałem, nie na tą Kasię spojrzałem. Kasia oczywiście myśli nieuczesano do 22 do 23, a cały tydzień, całą naszą tygodniową ramówkę zamyka Aleksandra swoją audycją Dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20. Kochani, gdybyście jednak chcieli poszerzyć swoje muzyczne horyzonty wraz z moim tutaj przyjacielem radiowym Dominikiem Czucz-Niebrzegowskim, mamy rozpoczęty taki jakby właśnie hashtag, czy ewentualnie wspólną taką promocję. Hashtag nazywa się Ponad Podziałami. I otóż no, kiedyś razem z Dominikiem tworzyliśmy wspólne radio, tylko wspólnie braliśmy udział w projekcie radiowym, który również Waldek tutaj miał zaczęty. Natomiast nasze drogi delikatnie się rozeszły, ale nie przeszkadza to nam utrzymać właśnie dobrych relacji radiowych i pozaradiowych. I w ten oto sposób w każdą niedzielę również Dominik prowadzi swoją audycję autorską Siła Wyrazu w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20. A do wybranego przez słuchaczy słowa wysyła się swoje propozycje muzyczne wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka powinna wybrzmieć podczas audycji. Gdybyście się zastanawiali, jakie słowo jest na ten tydzień wybrane, otóż już biegnę z odpowiedzią. Jest to fan. Moi drodzy, fan jak zabawa, fan jak wiatrak, fan jak miłośnik wybranego, nie wiem, czy zespołu, czy drużyny, tu już daję Wam wszelką dowolność. Tak więc wszelkiego rodzaju informacje, szczegóły, detale znajdziecie na stronie internetowej x-stacja.pl bądź na mediach społecznościowych właśnie tego zaprzyjaźnionego naszego radia, moi drodzy. Dobrze. A, jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo ważna informacja. Kiedy wejdziecie sobie w zakładkę powtórki, tutaj delikatnie, bardzo mocno się to pozmieniało. Otóż zostaniecie przekierowani na inną troszeczkę stronę, Mixcloud, ale spokojnie, wszystko jest tutaj pod kontrolą, bowiem jest cała lista, naprawdę cała lista wszystkich audycji od samego początku istnienia Radia X-Vibe. I w ten oto sposób Może ja sobie nawet nie zdawałem z tego sprawy, kiedy zjedziecie sobie kursorem na sam dół, absolutnie na sam samisieńki dół, znajdziecie pierwszą audycję, która została nadana 7 maja, jest to X nadaje, natomiast jako, no mogę śmiało powiedzieć, dumny jestem z tego niesamowicie, bowiem 13 maja 2025 roku swój debiut w X Vibe miała audycja Old and Gold. Tak więc, no już jestem ponad rok tutaj z wami i prezentuję dla was muzykę starannie wybraną jako ta najlepsza przez magazyn Billboard. Gdyby wam się nudziło w pracy, gdybyście, nie wiem, byli w dalekiej podróży, bądź byli po prostu ciekawi wszelkiego rodzaju muzyki czy audycji, które przygotowujemy dla was każdego praktycznie dnia, jest to idealne miejsce, aby troszeczkę bliżej poznać nas, a także wszystkie audycje, moi drodzy. Dobrze, powiedziałem już wszystko. W takim układzie nie przedłużam tejże chwili. Oczywiście do kącika mrodzenia was zapraszam bardzo serdecznie i zaczynamy. Tak jest. You're the inspiration. Napisali Peter Cetera i David Foster dla zespołu Chicago i nagrany na ich 14 album studyjny Chicago 17, w którym Cetera śpiewał główną partię wokalną. Trzeci singiel z tego albumu, wydany w styczniu 1985 roku, osiągnął trzecie miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w USA, a jednocześnie wspiął się na szczyt listy przebojów Adult Contemporary. Foster i Cetera zdobyli wyróżnienie za tę piosenkę od amerykańskiego stowarzyszenia kompozytorów, autorów i wydawców ASCAP, co oznacza The Association... The American Association of Composers, Authors and Producers. A miało to miejsce oczywiście w 1986 roku w kategorii najczęściej wykonywanych utworów, moi drodzy. A zatem nie przedłużam tejże chwili, bowiem zająłem wam swoim monologiem prawie że 10 minut. Dość gadania, czas słuchania bardzo przyjemnych rytmów, bardzo przyjemnych piosenek. A w tym przypadku Chicago, You're the Inspiration.

Niezwykle przyjemna ballada na początek audycji, a teraz zobaczymy, czy utrzyma się ten trend, że tak powiem, balladowy. Ale chyba jednak nie, bowiem już teraz Neutron Dance, czyli piosenka napisana przez Ali Willis i Danego Sembello, którą zespół Pointer Sisters zaprezentował na albumie Breakout z 1983 roku. Natomiast w roku 1985 piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce listy przebojów, a jej sukces spotęgował się dzięki znaczącemu udziałowi w ścieżce dźwiękowej filmu Gliniarz z Beverly Hills. Według Ali Willis, Neutron Dance został napisany z myślą o umieszczeniu go na ścieżce dźwiękowej filmu Ulice w ogniu. Utwór natomiast z udziałem Ruth Pointer jako wokalistki prowadzącej został zaprezentowany na albumie zespołu Pointer Sisters Breakout, wydanym w październiku 1983 roku. Ruth Pointer wspomniała, że kiedy pierwszy raz usłyszała tęże piosenkę, nie chciała jej w ogóle śpiewać. Podobał jej się rytm i energia, aranżacja, ale słowo neutron miało dla niej agresywne konotacje ze względu na bombę neutronową, która była wtedy tak często poruszana w serwisach informacyjnych. Pomimo wydania czterech singli z Breakout, w pierwszym roku od premiery Neutron Dance ukazał się jako singiel w listopadzie 1984 roku. Głównym czynnikiem decydującym o tym, że utwór stał się singlem, było umieszczenie go na ścieżce dźwiękowej do nadchodzącego filmu wcześniej wspomnianego Gliniarz z Beverly Hills, który ukazał się dokładnie 5 grudnia 1984 roku. Miałem wtedy bodajże jakoś coś około pół roczku. Strasznie dawne dzieje. W Gliniarzu z Beverly Hills Neutron Dance był wyraźnie widoczny w kluczowej scenie pościgu samochodowego, z którą piosenka okazała się muzycznie i tekstowo kompatybilna. Moi drodzy, nie trzymam was już dłużej w niepewności i czas zaprezentować Neutron Dance, The Pointer Sisters.

porządku. Troszeczkę się ożywiliśmy i podtrzymujemy ten trend, a to za sprawą piosenki We Belong, nagranej przez amerykańską piosenkarkę rockową Pat Benatar, wydany przez Legacy Music Group 16 października 1984 roku, jako główny singiel z jej piątego albumu studyjnego Tropico. Utwór został napisany przez duet kompozytorski Erika Lowena i Dana Novaro. Dorównał sukcesowi utworu Love is a Battlefield na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, osiągając piąte miejsce. Osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Top Rock Tracks i 34 miejsce na liście Adult Contemporary. Singiel był również popularny w Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnął 22 miejsce i stał się pierwszym przebojem Benatar, który znalazł się w top 40. Utwór przyniósł jej nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy kobiecy wokal popowy, obok Lindy Ronstadt, Tina Turner, Madonny i Whitney Houston. W Kanadzie zdobył złoty certyfikat za sprzedaż przekraczającą aż 50 tysięcy egzemplarzy. No powiem wam, że 50 tysięcy egzemplarzy obecnie też jest niełatwo sprzedać. Tak więc winszuje pani Pat Benatar. A już teraz posłuchajmy jej piosenki We Belong.

Ja już sam zapomniałem, jaka ta piosenka niesie za sobą mocny przekaz i o tej godzinie wybrzmiewa on jeszcze potężniej. Tak pozwolę sobie to podkreślić. Dobrze, moi drodzy, no to teraz zmiana klimatu. Night Shift, czyli utwór zespołu Commodores z 1985 roku i tytułowy utwór z ich albumu o tym samym tytule co piosenka. Utwór został napisany przez wokalistę Waltera Orange'a we współpracy z Denisem Lambertem i Fran Goldie jako hołd dla zmarłych w 1984 roku wokalistów Soul i R&B Jackie Wilsona i Marvina Gaya. Utwór został wydany jako pierwszy singiel z albumu w styczniu 1985 roku przez wytwórnię Motown Records. Nagrany w 1984 roku Night Shift stał się pierwszym przebojem zespołu Commodores po odejściu Lionela Richiego. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie przypomnijmy sobie tę potężną piosenkę, jaką jest Night Shift w wykonaniu zespołu Commodores.

Oj, bardzo przyjemnie do tej pory wybrzmiewa audycja Old and Gold, nieprawdaż? Możecie zawsze również pozostawić swój komentarz na ten temat w kąciku marudzenia. Będzie mi bardzo miło poczytać wasze marudzenie, że niedobrze, że źle i w ogóle jest do bani. Ale na szczęście w takich sytuacjach muzyka poprawia humor, łagodzi obyczaje i pojednoje, i łączy ludzi. O, bo chciałem jakieś, nie wiem, chyba słowotwórstwo się bawić. Na szczęście mi nie wyszło, przyszła refleksja i się poprawiłem. Dobrze, moi drodzy, jeżeli jest wam źle na duszy, no to ta piosenka, mam nadzieję, wam poprawi humor. Things can only get better. A nieprawda, że już sam tytuł, że tak powiem, napawa optymistycznie? A co do piosenki. Została wykonana jako pierwszy singiel z drugiego albumu studyjnego Howarda Jonesa, Dream into Action. Taki nosi tytuł album studyjny twórcy. W Stanach Zjednoczonych utwór osiągnął 5. miejsce na liście Billboard Hot 100 i 6. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Typowo optymistyczna kompozycja Jones była jednym z dwóch utworów na albumie, w których w chórkach śpiewała wyłącznie żeńska grupa wokalna Aphrodisiac. No powiem wam, że sama nazwa chórków, znaczy grupy wokalnej Aphrodisiac, no czemuż by nie? Kusząco, kusząco, moi drodzy. A od tej pory Things Can Only Get Better, Howard Jones. Posłuchajmy.

Moi drodzy, skoro już wiemy, że tylko od tego momentu będzie lepiej, no to zobaczymy, czy muzyka też to udowodni i potwierdzi. Teraz wybrzmi piosenka pod tytułem All I Need amerykańskiego aktora i piosenkarza Jacka Wagnera. Utwór został wydany w 1984 roku na jego debiutanckim albumie o tym samym tytule. Wagner zasłynął rolą Frisco Jonesa w operze mydlanej Szpital Miejski przed nagraniem piosenki. Od tego czasu występował w innych programach telewizyjnych, takich jak Moda na sukces i Melrose Place. Utwór okazał się jedynym przebojem Wagnera, który znalazł się w top 40, osiągając szczyt na drugim miejscu listy Billboard Hot 100 na początku 1985 roku, utrzymując się na nim przez 2 tygodnie za Like a Virgin Madonny. W Kanadzie All I Need dotarł do 3. miejsca. Singiel spędził również 2 tygodnie na szczycie list przebojów Adult Contemporary magazynu Billboard. No moi drodzy, w takim układzie, skoro wiemy, że piosenka jako jedyna w sumie osiągnęła większy sukces, w twórczości muzycznej tegoż aktora, piosenkarza, no myślę, że będzie spełniać nasze wysoko postawione standardy. Jack Wagner, All I Need.

potwierdzam, piosenka spełnia wysokie standardy audycji Old and Gold. Dlatego wybrzmiała. Moi drodzy, kolejna, mogę śmiało powiedzieć, artystka wzbudza wiele kontrowersji. Jedni ją kochają, inni wręcz nienawidzą. Nawet tutaj głosy są podzielone, moi drodzy. No to cóż, przechodzę w takim układzie do tej jakże ważnej chwili. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewacie, a jej mocny głos tylko potwierdzi, że jest rzeczywiście wielką artystką. Piosenka Freeway of Love amerykańskiej piosenkarki Aretha Franklin została napisana przez Jeffreya Cohena i na radę Michaela Waldena, a ten ostatni wyprodukował ją na 30. album studyjny Franklin Who's Zoomin' Who, wydany jako główny singiel albumu 5 czerwca 1985 roku przez Arista Records. Utwór stał się najlepiej sprzedającym się singlem Franklin od 12 lat. Osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100, a jednocześnie przez 5 tygodni utrzymywał się na szczycie listy Hot Black Singles. Był to jej 20. przebój numer 1 na liście. Utwór Freeway of Love przyniósł Franklin jej 12. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny R&B. Moi drodzy, jeżeli myśleliście, że będzie to Madonna, no niestety. Aretha Franklin, Freeway of Love.

Moi drodzy, jeżeli uważacie, że teraz zrobiło się przyjemnie, miło, sympatycznie i jakoś tak cieplutko na serduszku, to jest jeden artysta, który jeszcze bardziej spotęguje to uczucie. Phil Collins, tak jest, i jego piosenka Sussudio. No cóż, no, z Phila Collinsa znamy, że jest on piosenkarzem, autorem tekstów, przy okazji perkusistą. A co do piosenki, została wydana 14 stycznia 1985 roku w Wielkiej Brytanii przez Virgin Records jako główny singiel z jego trzeciego solowego albumu studyjnego No Jacket Required. Utwór był drugim singlem z albumu w Stanach Zjednoczonych wydanym 30 kwietnia 1985 roku przez Atlantic Records po One More Night. Oj, piękna piosenka, idealna taka do tańca przytulańca, jak to się tańczyło 30 lat temu. Dobrze, wracamy. Tytuł utworu to pseudonim, który Collins przypadkowo wymyślił podczas próby. A sam autor powiedział, że improwizował tekst, bawił się automatem perkusyjnym, a tekst Sussudio sam wyszedł z jego ust. Według Collinsa tekst opowiada o uczeniu zakochanym w dziewczynie ze szkoły. Po wydaniu w USA Sussudio w maju trafiło do regularnej rotacji na antenie MTV, osiągając w lipcu pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 właśnie w samych Stanach Zjednoczonych. Moi drodzy, w takim układzie nie pozostaje nic innego jak rozlać ten miód, jakim jest Phil Collins i jego piosenka Sussudio.

Moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć, Radio X-Vibe nie byłoby radiem X-Vibe, gdyby mały chochlik nam się tutaj nie wdarł. Otóż z jakichś nieznanych mi wyżej, znaczy bliżej powodów, no Phil Collins jakoś mi się do końca nie zaciągnął, tutaj do playlisty, do odtworzenia i wybrzmiała Sheena Easton i jej piosenka Strut. A co do samej Sheena Easton, jest to szkocka piosenkarka, a piosenka wydana jako główny singiel z jej piątego albumu studyjnego A Private Heaven. Została skomponowana przez piosenkarkę i autorkę tekstów Charlie Dore i jej wieloletniego partnera w pisaniu piosenek Juliana Littmana. Easton otrzymała demo piosenki od Christophera Neela, który był jej pierwszym producentem. Strut został wydany przez EMI America w sierpniu 1984 roku jako główny singiel z albumu i osiągnął szczyt na siódmym miejscu na liście US Billboard Hot 100 w listopadzie tego samego roku. W Wielkiej Brytanii, gdzie singiel został wydany w listopadzie 1984 roku, moi drodzy. Tak, to przed chwileczką wybrzmiała Sheena Easton i jej piosenka Strut, natomiast już teraz jest Phil Collins przygotowany i jego piosenka Susudio. Tak więc nie przedłużam tej chwili, posłuchajmy jej razem.

Tak, moi drodzy, Whitney Houston, jej cudowny głos i no, nie, ojejku, przecież to jest ogromna skala, tam było chyba 5 oktaw, o ile mnie pamięć nie myli, Whitney Houston. No, wielka, wielka strata, jeżeli chodzi o świat muzyki, po jej odejściu jest no, naprawdę ogromna wyrwa. Czy ktoś będzie w stanie ją wypełnić? Zobaczymy, czas pokaże. Nadal jesteśmy przecież młodzi, mamy okazję, szansę, możliwość też zabłysnąć w show biznes.

Ja. Ale czy chcemy? Z tym pytaniem was zostawiam, moi drodzy. A najlepiej myśli się przy kolejnej piosence. The Search is Over, czyli potężna ballada amerykańskiego zespołu rockowego Survivor z roku 1985. Był to trzeci singiel zespołu i drugi przebój, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów z albumu Vital Signs z roku 1984 minionego stulecia. Były klawiszowiec i gitarzysta zespołu oraz współautor tekstów Jim Patrick powiedział w wywiadzie dla Song Facts: nie chodziło o moje życie, ale o życie mojego przyjaciela, który miał dziewczynę. Tak naprawdę towarzyszkę zabaw w okresie dorastania. I nigdy nie myślał, że może z tego wyniknąć coś więcej. To było spojrzenie mu prosto w twarz, że to dziewczyna jego przeznaczenia. Szukał wszędzie, by znaleźć tę wymarzoną dziewczynę, tylko po to, by wrócić do piaskownicy. Ja się tak powiem wam, że zastanawiam. Po co szukać dziewczyny i wracać do piaskownicy? Trochę mi się to kłóci, no ale no cóż, artyści mają różnego rodzaju formy przekazu swoich myśli. Nie wiem, jakiś taki swój nieład artystyczny pod kopułką. A może sam po prostu artysta nie wiedział, co chciał przez to wyrazić. Nie wiem. Z tą myślą też was zostawiam, moi drodzy, a najlepiej myśli się słuchając Survivor. The Search is Over.

Moi drodzy, tak, pozwolę sobie na odrobinę prywatności wraz tutaj z jedną osobą na naszym takim czacie prywatnym, można by powiedzieć. Wymieniamy się kilkoma spostrzeżeniami, kilkoma zdaniami i tak w sumie nakłoniło mnie to też wraz z piosenką, która przed chwileczką wybrzmiała. Tak przyszło mi na myśl, żeby złożyć wam pewnego rodzaju jakby, nie wiem, może życzenia, tak samo, abyście zawsze trafiali na wspaniałych oddanych i może nie tyle, że oddanych, ale na samych wspaniałych ludzi, którzy będą w was widzieć dobro. I ze wzajemnością oczywiście, żeby gdzieś ten zwariowany, materialny świat na chwilę, że tak powiem, stanął na czy został odstawiony na bok. I żeby właśnie liczył się drugi człowiek. Tego wam życzę. Naprawdę, tak szczerze, prosto z serduszka od redaktora Śledzika, Łukasza Moskalika. Dla was właśnie, moi drodzy słuchacze. Niech to wybrzmi tak, tak o, o. Dobrze, moi drodzy. Jako, że będziemy się ponownie słyszeć za tydzień, no to będę za wami tęsknić. A no, myślę, że ta piosenka odda ten klimat najlepiej. Znaczy, przynajmniej tytuł tej piosenki. Missing You. Amerykańskiej piosenkarki Diana Ross, nagrana na jej album Swept Away z 1984 roku. Utwór został napisany, skomponowany i wyprodukowany przez Lionela Richiego jako hołd dla Marvina Gaya, zamordowanego przez ojca na początku tego samego roku. Mowa oczywiście o 1984. Utwór upamiętniający został wydany jako czwarty singiel z albumu 13 listopada 1984 roku przez wytwórnię RCA. Richie zaśpiewał również w tym utworze chórki. Piosenka powstała podczas rozmów Ross i Richiego o Marvinie Gaju, którzy wkrótce potem stworzyli własną piosenkę. Wydana pod koniec 1984 roku stała się ostatnim przebojem Ross, który znalazł się w pierwszej 40 na amerykańskiej liście przebojów, a wiosną 1985 roku dotarła do pierwszej dziesiątki. W sprzedaży singli Billboard Hot 100 piosenka była szczególnie silna, osiągając piąte miejsce. Była to jej ostatnia piosenka, która dotarła do pierwszego miejsca na liście singli R&B i była tak popularna i trwała, że zajęła trzecie miejsce na liście największych przebojów 1985 roku, co przyczyniło się do jej nominacji do nagrody dla wokalistki R&B roku na American Music Award, zaraz obok Whitney Houston i Arety Franklin. Takie dwa wspaniałe kobiece głosy. No, nie ma co się dziwić, że piosenka i sama Diana Ross również została doceniona i wyróżniona. Moi drodzy, jeszcze się słyszymy, ja wiem, ale ja już za wami tęsknię. Missing You, Diana Ross.

Ojejku, powiem wam, że tak się zasłuchałem, że prawie zapomniałem włączyć mikrofon. Ja sobie tutaj tak słucham, oczy zamknięte. Momentami oczywiście, ponieważ tutaj, no powiem wam, że konwersacje wszelkie różniste mają miejsce, tak więc na ile tylko mogę w którymś momencie oddać się tak stuprocentowo muzyce, zamykam oczy. Tak, jest wtedy bardzo przyjemnie. Nawet jeżeli ten ryczy, tak bo zostałem upomniany, że nie Richie, a ryczy, Lionel ryczy. A jak Lionel ryczy, to wow, tak ryczy. Dobra, przyznam, z ręką na sercu to było niemądre. Dobrze, ale pośmialiśmy się, pozwoliłem sobie na odrobinę humoru. Fakt faktem, godzina już jest późnawa, niektóre styki do końca nie łączą, ale na szczęście to, co łączy jeszcze nas wszystkich tutaj, to muzyka i obiecany przed chwileczką Phil Collins, moi drodzy, tak jest, Separate Lives, czyli piosenka z 1985 roku, nagrana przez Phila Collinsa i Marilyn Martin, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Białe Noce. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów Billboard Hot 100 i Adult Contemporary w USA, a także w Kanadzie i Irlandii. Utwór dotarł do czwartego miejsca na brytyjskiej liście przebojów i uzyskał srebrny certyfikat brytyjskiego przełomu fonograficznego. Autor tekstów piosenek, Stephen Bishop, nagrał własną wersję na album Sleeping With Girls dla Polydor Records, wydany również w 1985 roku. Bishop otrzymał nominację do Oscara w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna w 1986 roku. Przegrała ona z piosenką Lionela Richiego, Say You, Say Me, z tego samego filmu. No cóż, raz na wozie, raz pod wozem, a Phil Collins i Marilyn Martin zawsze jakoś tak na tym wozie. Moi drodzy, Separate Lives, posłuchajmy razem. You.

Bardzo przyjemnie. Idealna piosenka na tę godzinę, tak właśnie, żeby się troszeczkę wyciszyć, może przed snem. A jeżeli słuchacie na przykład powtórki w ciągu dnia, w ciągu pracy albo podczas jazdy samochodem, może akurat pomóc przetrwać korki albo jakiegoś agresywnego innego kierowcę. No cóż, każda piosenka tego typu, myślę, że będzie dobrym ukojeniem na zszargane nerwy. Dobra, nieważne, słuchajcie, godzina późna. Muzyki słuchajmy, dokładnie. Teraz będzie pan, który jest odpowiedzialny za purpurowy deszcz. No. Raspberry Beret, niech będzie. Piosenka, napisana przez amerykańskiego muzyka Prince'a i główny singiel z albumu zespołu Prince and the Revolution z roku 85, zatytułowanego Around the World in a Day. Brzmienie utworu rozwinęło się w stosunku do poprzednich aranżacji Prince'a, wykorzystując instrumenty strunowe, bliskowschodnie, talerze perkusyjne oraz harmonijkę w wersji rozszerzonej. Utwór był również bardziej popowy niż wcześniej, choć 12-calowy singiel i teledysk do utworu zawierają funkowe intro. Tekst opowiada o doświadczeniu seksualnym z dziewczyną w malinowym berecie. Chociaż utwór zajął pierwsze miejsce na liście przebojów Cashbox i drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA, dotarł dopiero do 25. miejsca na brytyjskiej liście przebojów. No moi drodzy, no nie wiem, lata 80., przynajmniej połowa lat 80., to chyba jakaś taka rozwiązłość była, jeżeli chodzi o kwestie, nieładnie powiem, może łóżkowe, bo to sporo takiego, że tak powiem, podtekstu albo historii chłopca i dziewczyny, czy dziewczyny i chłopca opisanych jakoś tak w tekście piosenek. No ale cóż, no, takie czasy, wolność, że tak powiem, słowa i czynów, myślę, można pod to podciągnąć. Dobra, bo się zakręciłem, zafiksowałem. Posłuchajmy tego pana od purpurowego deszczu. Prince and the Revolution, Raspberry Beret.

No cóż, wiem, narażę się wielu z wam, że jakoś nie jestem wielkim fanem twórczości Prince'a, ale no to, co tutaj się... Te piosenki, które zostały wybrane przez magazyn Billboard jako te najlepsze i rzeczywiście już jeżeli Prince się tutaj pojawi, to muszę przyznać, że są... Tak, są to piosenki... Tak, Prince'a. Rzeczywiście ma niektóre piosenki w swoim repertuarze, które są dobre. Niech będzie. Wybrzmiało tak, powiedziałem, podpisałem się. No trudno, zginęło, przypadło, przyklepało. Dobra, moi drodzy, w takim układzie głos oddam kolejnemu artyście. Jego piosenka, którą usłyszycie teraz, to Suddenly. Piosenka z 1985 roku, której współautorem, wykonawcą jest brytyjski piosenkarz Billy Ocean. Współautorem i producentem jest Keith Diamond. Jest to tytułowy utwór przełomowego albumu Oceana z 1984 roku, wydana jako trzeci singiel z albumu po sukcesie Caribbean Queen i Loverboy. Ballada stała się najpopularniejszym singlem z albumu w Wielkiej Brytanii, osiągając czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów w połowie 1985 roku. Utwór osiągnął również ten sam szczyt na liście Billboard Hot 100 w USA, spędzając 2 tygodnie na czwartym miejscu w czerwcu tego roku. Zajęła 5 miejsce na liście Billboard R&B i 2 tygodnie na 1 miejscu na liście Billboard Adult Contemporary. Moi drodzy, w takim układzie nie będę przedłużać, posłuchajmy razem Billy'ego Oceana w piosence Suddenly.

Powiem wam, że jeden z ostatnich wersów dał mi dużo do myślenia. Pewnego dnia się budzisz i nagle czujesz, że jesteś zakochany, zakochana, zakochany. Czy rzeczywiście tak jest? Kurczę, ciężko powiedzieć. Tak pozwolę sobie na odrobinę prywatności. Pamiętam, kiedy urodził się syn u mnie. No, przeżycie niesamowite. I rzeczywiście jest tak troszeczkę, że miłość do dziecka jest absolutnie bezwarunkowa. Nigdy wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. A tak na dobrą sprawę, w momencie, kiedy zostałem rodzicem, poczułem to nagle, prawda? Że jest taka malutka istota, która jest w pełni ode mnie zależna. I no, czuję się do tego drugiego małego, bezbronnego, niewinnego człowieka naprawdę taką bezgraniczną miłość. I to przychodzi rzeczywiście w momencie. Jeżeli chodzi o miłość do partnerki, partnera, powiem wam, że w jakimś stopniu to dopiero buduje się z każdym dniem i każdą chwilą gdzieś tam, powiedzmy, spędzaną razem. Wiadomo, na samym początku jest zauroczenie, ponieważ postrzegamy najpierw fizyczność i to jest to, co, że tak powiem, w nas się budzi, a dopiero później właśnie to zauroczenie, ten wybaczcie określenie, takie może troszeczkę prymitywne, ale ten taki pociąg, dopiero to później wszystko razem, a wspólnie przeżyte jakieś chwile, sytuacje, dopiero to właśnie buduje taką więź, prawdziwą więź na lata. Mam akurat to szczęście, że zaznałem i jednej, i drugiej miłości. I tak ode mnie dla was, aż również, żebyście coś takiego cudownego przeżyli. A jeżeli oczywiście będzie wam to dane, jeżeli będziecie się tutaj zdecydowani na takie etapy, na takie kroki w waszym życiu. No, miłość jest niesamowita. Potrafi uskrzydlić, sprawia, że przenosimy góry, a dla tej drugiej wyjątkowej osoby w naszym życiu naprawdę... naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy. Nie chcę mówić, że poświęcić, ale właśnie zrobić dla tej drugiej osoby. Bo jeżeli jest prawdziwa miłość, to wcale nie trzeba się poświęcać. O, dobra, bo troszeczkę tak filozoficznie się zrobiło, moi drodzy. Generalnie myśl jest taka, wspierajmy się, kochajmy się i będzie wszystko dobrze. Jeszcze troszeczkę czasu mamy, tak więc spokojnie. Mogę wam zaprezentować świetną piosenkę, tak na oderwanie myśli od tego, co w chwileczku powiedziałem. I oddajmy się w letnie rytmy lat 80. The Boys of Summer, czyli piosenka amerykańskiego muzyka rockowego Dona Henleya. Tekst napisał Henley, a muzykę skomponował Mike Campbell z zespołu Tom Petty and the Heartbreakers. Utwór został wydany 26 października 1984 roku jako główny singiel z drugiego solowego albumu studyjnego Henleya, Building the Perfect Beast. Utwór osiągnął piąte miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA, pierwsze miejsce na liście Billboard Top Rock Tracks i 12 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Mike Campbell, gitarzysta zespołu Tom Petty and the Heartbreakers, napisał demo do utworu The Boys of Summer, eksperymentując z automatem perkusyjnym i syntezatorem. Pokazał je Tomowi Pettiemu, ale ten uznał, że nie pasuje ono do płyty, nad którą pracowali, Southern Accents. Na sugestie producenta Jimmy'ego Iovine'a, Campbell zagrał je Donowi Henleyowi, który napisał tekst i nagrał wokal. Nagrali utwór ponownie, gdy Henley zdecydował się zmienić tonację. Moi drodzy, piosenka jest naprawdę genialna i no, pasuje idealnie do nadchodzącego lata. The Boys of Summer, Don Henley.

Moi drodzy, i tak się akurat poukładało, że tymi wielkimi krokami zbliżyliśmy się. Tak, niestety zbliżyliśmy się prawie że do końca audycji. Zostało tam powiedzmy plus minus 7 minutek, tak więc przede wszystkim pierwsza ważna kwestia, którą na koniec chciałbym poruszyć, to abyście odwiedzili nasz kącik marudzenia, oczywiście jak najbardziej przy każdej jednej audycji, którą będziecie słuchać. A nasi tutaj prowadzący swoje audycje jak najbardziej chętnie, no mam nadzieję taką, że chętnie wejdą z wami w dyskusję, bądź ewentualnie powymieniacie się, można się powymieniać jakimiś swoimi przemyśleniami. A żeby to wam ułatwić, oczywiście w każdy poniedziałek od godziny 20 do godziny 22 Adrian Falatyn poprowadzi audycję Play of Beats, gdzie prezentuje dobry, klasyczny, świetny, no, samo mięso, jeżeli chodzi o hip-hop. Tak więc no, tutaj na pewno znajdziecie dużo, dużo kawałków z lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych? Tak myślę, tak przypuszczam. Niestety jest to, że tak powiem, gatunek, którego ja za bardzo niestety nie słucham, ale żona moja ukochana, jedna, jedyna, mówi, że jest naprawdę świetna audycja, tak więc polecam. No w każdy wtorek, no co tu dużo mówić, Olden Gold, 22 do północy, no będę gościć w waszych głośnikach, ale jeżeli chodzi o czwartek, drogie panie, drodzy panowie, jeżeli lubicie mocniejsze troszeczkę brzmienie, takie rockowe z pazurem, no to Marcin od godziny 21 do 22.30 poprowadzi audycję Rockowa Propagacja. I powiem wam, że ja też akurat tej audycji bardzo lubię słuchać, z tego względu, że pomimo tego, no jest to gatunek muzyki, rock, punk rock, czy nawet ostatnio trochę metal, żeby tak odreagować wszelkiego rodzaju stresy. No tutaj rzeczywiście Marcin też ma akurat taki dar, że za każdym razem, przy każdej jednej audycji troszeczkę te moje horyzonty muzyczne poszerza, a też sprawia niejednokrotnie, że przypominam sobie naprawdę świetne też kawałki z wcześniejszych lat mego życia. O, tak to ładnie ujmę. Natomiast w piątek od 22 do 23 Marcin również pokazuje swoje drugie oblicze, czyli audycja Funky House, gdzie tanecznym krokiem wstąpimy w weekend, moi drodzy. A jeżeli weekend, no to myśli nieuczesany w wykonaniu Kasi. 22 do 23 cudowny, zawadiacki, kobiecy głos, a w tle naprawdę dobra, dobra muzyka w sobotę. A tutaj całą naszą ramóweczkę dopina w niedzielę Aleksandra Drogokupiec, dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20. I powiem wam, że tutaj też się dzieje. Jest muzyka brytyjska, jest muzyka filmowa, są DJ-e światowej sławy, a nie wiem, recenzje, relacje z koncertów. Powiem wam, że naprawdę tutaj się dzieje. Tutaj też nie ma nudy. Naprawdę warto audycji Oli posłuchać. Ale, moi drodzy, żeby nie było tak pięknie i kolorowo, i że tylko zamykamy się do audycji, do radia X-Vibe, wraz tutaj z Dominikiem Czucznie-Brzegowskim, który prowadzi swoją audycję w naszej zaprzyjaźnionej stacji radiowej x-stacja.pl. W każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 Dominik prowadzi audycję Siła Wyrazu, gdzie do wybranego słowa przez jednego ze słuchaczy, słuchaczki, słuchaczy, słuchacza, pozostali przygotowują swoje propozycje muzyczne, uzasadniając, dlaczego taka piosenka powinna wybrzmieć. Albo dlaczego właśnie ta piosenka skojarzyła się z danym słowem. Słowo na najbliższą audycję, do której możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, to fan. Tak, może być taki fan w postaci zabawy, może być fan, czyli miłośnik jakiegoś zespołu, klubu, bądź gatunku muzyki. Tutaj jest, że tak powiem, dowolność pozostawiona słuchaczom. I no cóż, aha, gdzie możecie wysyłać? Tutaj te informacje znajdziecie na stronie internetowej x-stacja.pl, a także informacje znajdziecie na mediach społecznościowych, czy to samej audycji Siła Wyrazu, czy naszej zaprzyjaźnionej stacji. Kochani, jeszcze jedno, tak szybciutko zerknę sobie jeszcze na czas. Dobra, dwie minutki mam.
to jeszcze wam powiem szybciutko, że zmieniła się troszeczkę u nas zakładka powtórki. I tutaj od razu, kiedy sobie klikniecie, pojawia się strona, przejdź do Mixclouda. Tam jest cała lista wszystkich audycji, które wybrzmiały w Radiu X-Vibe od początku naszego istnienia. Tak, jest pierwsza audycja z 13 maja 2025 roku, Old and Gold. Wtedy jeszcze akurat miałem godzinne pasmo tutaj w naszym radiu. Tak, jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmiałem dokładnie rok temu, zapraszam was bardzo serdecznie, ale też możecie w ten oto sposób poznać inne audycje, zapoznać się z pomysłem na prowadzenie audycji przez pozostałych prowadzących. Kochani, nie przedłużam, nie przeciągam, bo wiem, że jesteście zmęczeni. Dziękuję wam ślicznie za wspólnie spędzone dwie godzinki. Rocznik 85, za tydzień rocznik 86 minionego stulecia. Tam też będzie się działo, już teraz mogę wam śmiało powiedzieć. A na koniec posłuchajmy razem Murray Head, One Night in Bangkok. Tak, to jest ta piosenka, którą strasznie fałszował Mike Tyson w filmie Cats Vegas. Podejrzę, chyba to była, nie wiem, druga część, tak mi się wydaje, ale to fatalnie śpiewam, ale no, kultowa postać jak Mike Tyson może sobie pozwolić, bo nie chciałbym od niego dostać, tak jak dostał Zach Galifianakis w jednej z części. Dobra, moi drodzy, bo się rozgadałem, a miałem kończyć. Jeszcze raz dziękuję wam za obecność, dziękuję za wspólnie spędzone dwie godzinki, to był zaszczyt móc gościć w waszych odbiornikach, a na koniec One Night in Bangkok. To do usłyszenia za tydzień. Na razie, cześć.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Zegary przesunęły się za północ, a ty znowu utknąłeś w tej pętli, w której rzeczywistość zaczyna przypominać zepsuty magnetowid. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, komputerowo wygenerowany gość, przejął sygnał dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, fundując widzom transmisję z samym sobą w roli głównej, podczas gdy nikt do dziś nie wie, kto stał za tym cyfrowym sabotażem. To był totalny obłęd, bo technologia tamtych lat miała w sobie więcej niepokoju niż współczesne algorytmy. Poczuj ten beat, bo w X-Vibes serwujemy tylko to, co wykracza poza nudną normę. Więc rozsiądź się wygodnie, póki jeszcze masz kontrolę nad tym, co leci w głośnikach. Bo zaraz Bruno Mars przypomni ci, że w gruncie rzeczy lubisz być dokładnie taki sam jak zawsze. Więc słuchaj Just the Way You Are w X-Vibes.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu uprawia maraton w Kołowrotku. Więc w radiu X-Vibe leci Pink Pony Club Chapel Roan, czyli dosłownie kawałek o różowym kuczyku. Dla ciebie od ciebie, żebyś wreszcie przestał liczyć te.

Siedzę tu w mroku, a ty pewnie znowu próbujesz oszukać sen, więc posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych szkielatów, bo gumowe repliki okazały się zbyt drogie, co sprawiło, że aktorzy autentycznie wpadali w panikę, a ekipa techniczna pewnie do dziś ma dreszcze w czasie audycji w X-Vibe. No bo umówmy się, granie ze zwłokami to już wyższy stopień wtajemniczenia w branży. A ty teraz wchodzisz w rytm, który pasuje do tego czarno-białego absurdu. Więc wyluzuj i odpal wyobraźnię, bo za chwilę poleci Perfect i ich objazdowe nieme kino w X-Vibe.

2004 roku świat opanowała mania na punkcie lalki Ferbi, która według amerykańskiej agencji bezpieczeństwa była tak zaawansowana, że zakazano jej wstępu do siedzib wywiadu, bo niby uczyła się tajnych rozmów. A w Nightmare wiemy, że to po prostu plastikowy szpieg z piekła rodem. Teraz Santi i Loudness z utworem Stargazing w przestrzeni dźwiękowej X.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Jezu, Stanisława z Zielonej Góry tutaj. Wreszcie mam te wyniki badań. Kamień z serca, naprawdę. Puśćcie mi w końcu The Edge of Glory od Lady Gaga, bo muszę to oblać z Radio XY.

znowu siedzisz w tym letargu, gapiąc się w sufit i zastanawiając, czy twoje życie to tylko kiepski żart. Ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz udawać, że masz plan na jutro. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę, która potrafiła podsłuchiwać dzieci i nagrywać ich sekrety na kasetę. Co oczywiście skończyło się zbiorową paranoją rodziców, przekonanych, że zabawki spiskują przeciwko nim w środku nocy. To był totalny obłęd, bo w czasach, gdy wszyscy bali się zimnej wojny, największym zagrożeniem okazał się plastikowy stwór z wbudowanym mikrofonem. Więc ciesz się, że twój telefon tylko śledzi twoją lokalizację, a nie knuje za twoimi plecami. Bo teraz posłuchasz, jak Tones and I próbuje uciec od tego całego zgiełku w Fly Away, w X-Vibe.

2 i 70 minut po północy, a ty wciąż tniesz powietrze tym samym nudnym rytmem, choć w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji OT i wygłosić bełkot w masce z lateksu i zacinającym się obrazie, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką technologiczną, bo nikt nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym sabotażem. A przecież świat wcale nie potrzebował kolejnego szaleńca w telewizorze, skoro wystarczyło spojrzeć w lustro, żeby zobaczyć ten sam obłęd, więc lepiej po prostu odpuść i poczuj ten kojący bit, który płynie w X-Vibe, bo błękit nieba wcale nie jest tak niewinny, jak próbują ci wmówić. Dlatego teraz Golden Life i oprócz błękitnego nieba w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2006 roku w filmie Auta firma Pixar ukryła w scenach wyścigów tekstury z wnętrza ust bohaterów przypominające ludzkie zęby, co do dzisiaj wywołuje u mnie dreszcze w nightmare. Totalny obłęd w świecie bajek. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nie musimy gryźć się w język. Niech Taylor Swift swoimi dźwiękami ułoży cię do snu. Oto Taylor Swift i Style w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.